0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Ist wieder nur Schramm in Kontrabeisho Ich mund reklama ola asmos Hast dann samil Schramm Bring kam levis da bruma da trauma Mas amigu kia kachese Es surda vos ego por ventura Ves undu bandu gi por kushparese Io so fufil ti as kreatura Na floresta sa un trompasho uviste Casador di shaman cum corajem Und cum lasage partiste Espera tanja valis de pastajem Bandito amigu esta de la cabeza Confortir troma gaida e dolise Alibaio non Mana ne sei pressa E su de porco tono cum barda cea șerifi Vodea voi na bin esperanza Vodea voi na bin esperanza
2: Ui Radio Jazz